Vano ntweni tuke ni molu mo okala na nchu Vano kule mara norenyu uiwa Nulumo nokela nchu Ngana mopaka ekupi Nihewa nana? Chomo Iwele sanene Sakola Nrupa Esapau Esaya Epa.